kosala ki mugulu lokola mwana nyoso kosala kananda kwa tata na mama kasi na boya kayote et pas ok la kisa e fidelite chéri kosala e ndengo salinga ite ndo zibume nazali kobanga nokia boya yo okoya kotelenga na pamba e kosala ngai pasi oyebi ke nalingaki yo mingi